0: Fidel, tam tro.
1: A kasze, chazajs,
0: targowla. Milcząca, wezmą się dzięki na naszą żyzn. Chwotit, każe ca usnuli.